0: Marek, ty kiedyś Michał i Chomek nie kierował.
1: L1, dit is Bloddenweg Radio.